0: Pokaż pięć fartweli.
1: Ew, czy farby slickle.
0: Wow, diary gejże.
1: Masuj się!